zakubuya inkomo khawuleza kaloko ufike uze apha ekhaya sihleli ngamaxhala naba